hobby, a my zostaniemy z garścią pikseli zamiast życia. Co jest w sumie całkiem niezłym żartem z nas wszystkich. Więc weź głęboki oddech w rytm tego bitu, bo teraz Kanye West i Rick Ross z Devil in a New Dress serwują ci dawkę niepokoju w X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu wpadł w trans na kolowrotku i brzmi to jak startujący odrzutowiec, więc sprawdźmy, czy faktycznie jest tak dobrze, jak sugeruje tytuł. W radiu X-Vibe płyci I'm Good Blue od Garnik, Efa i Moody Violet dla Marka od chomika z ADHD.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

1982 roku ekipa Poltergeista podczas kręcenia sceny z basenem użyła prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych z rekwizytorni. I tak oto w Night Market serwujemy Ci ten makabryczny bezsens w czasie audycji w X-Vibe. A teraz Marek Grechuta i dni, których nie znamy, płyną prosto z głośników w X-Vibe.

siedzisz w ciemności jak w bunkrze, więc idealnie pasujesz do tego, co właśnie wygrzebałem z popkulturowej otchłani. Bo w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby stworzyć film o morderczych pomidorach, które terroryzują świat. Co brzmi jak niezły odlot, a jednak stało się kultowym horrorem klasy B, przy którym dzisiejsze efekty specjalne wyglądają jak nudna prezentacja w PowerPoincie, bo wtedy wszystko było brudne, plastikowe i miało ten specyficzny beat, który sprawia, że czujesz się, jakbyś utknął w pętli czasowej z lat 80. W X-Vibe płyną dźwięki, które mają w sobie dokładnie tyle samo słodyczy i absurdu, co atakujące warzywa. Więc teraz Sean Kingston i Justin Bieber z utworem Inni Mini w radiu X-Vibe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Mix Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

rany. Totalnie się tu gotuję w tym Paryżu. Grażyna ze mnie. Ale muszę w końcu trochę odetchnąć. Puszczajcie wreszcie Sicko Mode od Travis Scott, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio X Vibe.

znowu tu jesteś, choć wiesz, że nic dobrego po zmroku nie wyjdzie. A jednak siedzisz i słuchasz, jak świat powoli się rozpuszcza w czerni w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i zaczął bełkotać coś o swoim genialnym ciele, podczas gdy na ekranie migały zakłócenia. Gość w gumowej masce przejął sygnał i nikt nigdy nie dowiedział się, kto za tym stał, co jest czystym obłędem w dzisiejszych czasach inwigilacji. To był totalny chaos, warty każdych pieniędzy, za bilet do Wariatkowa, w którym zresztą wszyscy mieszkamy. Zostawmy te cyfrowe upiory, bo twój bit musi utrzymać tempo, nawet gdy serce chce stanąć. Teraz Joel Corey z MNK i Head and Heart w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju zaczynają żyć własnym życiem, a ty siedzisz z tą herbatą i zastanawiasz się, czy to jeszcze noc, czy już początek końca świata. W roku 1986 pewien facet wpadł na genialny pomysł, żeby wypuścić na rynek lalkę o imieniu Chucky. I niby wszystko było w porządku, dopóki ludzie nie zaczęli przysięgać, że ta plastikowa morda z nożem sama zmienia pozycję w szafie albo mruga w trakcie oglądania telewizji. Totalny absurd, ale przyznaj, że masz ciarki na samą myśl o takim sąsiedzie. W X-Vibe w czasie audycji Nightmarek serwujemy tylko takie rzeczy. Więc teraz Maryla Rodowicz i Damą Być w X-Vibe.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo wierzyła w klątwę taśmy, że celowo zostawiała włączone telewizory w nocy, żeby odstraszyć złe duchy, co jest szczytem paranoi, bo jedyne co faktycznie przyciągali, to wysoki rachunek za prąd i szybką drogę do obłędu. Więc wrzuć na luz. Teraz Kanye West, Jay-Z oraz Big Sean i Click w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Słuchaj, tu Zygmunt z Kodziej Wólki. Utknąłem w tym korku na amen, więc puść mi w końcu coś na rozbudzenie. Może być God's Plan od Drake, bo w tym radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają

siedzisz tam pewnie z tą swoją kawą, która smakuje jak rozpuszczony asfrakt, ale przynajmniej nie musisz patrzeć na światło dzienne, więc jesteś bezpieczny. W czasach, gdy ludzie jeszcze wierzyli w magię technologii, dokładnie w 1986 roku pewien facet postanowił, że skoro komputer potrafi liczyć, to na pewno wyczuje też obecność duchów, więc stworzył program, który rzekomo wykrywał aktywność paranormalną w domach, co oczywiście kończyło się tylko tym, że biedni właściciele komputerów bali się własnej lodówki, gdy ta nagle buczała w nocy, jakby chciała nawiązać kontakt z zaświatami. To był totalny obłęd, bo technologia zawsze wydaje się mądrzejsza, dopóki nie zacznie wyć w rytm twoich lęków. A w X-Vibe właśnie wjeżdżamy na taki bit, gdzie Maneskin łasi się do wspomnień w Begin, co w radiu X-Vibe brzmi jak najlepszy sposób na oswojenie nocy.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata próbuje udawać, że prowadzi normalne życie w czasie audycji w X-Vibe. Pamiętasz rok 1984, kiedy to w filmie Pogromcy Buchów prawdziwe gluty z polimerów latały po planie tak bardzo, że ekipa sprzątająca myślała, iż budynek zaraz wybuchnie od tej lepkiej mazi? To totalny obłęd, że nasze dzieciństwo zbudowano na resztkach chemicznych odpadów, a my wciąż żyjemy, chociaż po głowie chodzi nam ten sam monotonny bit, co wtedy. Życie to w końcu tylko seria dziwnych zbiegów okoliczności, więc przywitaj się z tym niepokojem, bo teraz Zio i ich magiczne słowa wleją trochę mrocznego klimatu w twoje uszy za pośrednictwem X-Vibe.

W latach 90. ekipa filmu Poltergeist naprawdę użyła prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast gumowych rekwizytów, bo były tańsze, co tłumaczy, dlaczego ten film wciąż wywołuje ciarki w X-Vibe. Nawet po latach, kiedy wolisz nie wiedzieć, na czym siedzisz w czasie audycji, to totalny obłęd. Więc teraz Miley Cyrus i Wrecking Ball rozbiją twój spokój w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

obszarze, w którym czas nie ma żadnego znaczenia. Czy wiesz, że w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia lalki o imieniu Teddy Ruxpin, która miała wbudowany odtwarzacz kaset i ruszała buzią w rytm bajek? Wszystko byłoby uroczo, gdyby nie fakt, że te zabawki często zacinały się w środku nocy, zaczynając wygłaszać kwestie z prędkością, która brzmiała jak opętany demon z najgorszego filmu klasy B. Wyobraź sobie ten klimat, kiedy wchodzisz do pokoju, a plastikowy miś zniekształconym głosem recytuje bajkę o przyjaźni w X-Vibe. Totalny obłęd, który przypomina mi, że każdy bit ma swoją mroczniejszą stronę, więc niech The Baby ze swoim Shug w X-Vibe wprowadzi trochę poszug w X-Vibe, wprowadzi trochę porządku w ten gwar.

Marek z Ursynowa pisze, że w sumie nie chce, żeby jego dzieci dorosły, bo wtedy wreszcie wyjdzie na jaw, że on sam nie ma pojęcia, co robi ze swoim życiem. To jest ten rodzaj kontroli, której wszyscy udajemy, że potrzebujemy, chociaż tak naprawdę po prostu nie chcemy, żeby wszystko się posypało. Więc lecimy z tematem w Radiu X Vibe, Zoeusis i Control. Od Marka dla wszystkich, którzy dzisiaj udają dorosłych.

trafiasz na tę częstotliwość w samą porę, bo w X-Vibe noc ma smak taniej whisky i resztek zdrowego rozsądku, a ja jestem twoim przewodnikiem po tym cyfrowym cmentarzysku. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie autentycznie bali się własnych mikrofalówek, bo ktoś puścił plotkę o wybuchających chomikach? To był szczyt absurdu, gdzie technologia budziła grozę większą niż sąsiad na klatce, ale koniec końców wszyscy przeżyliśmy. Ot i teraz słuchać tego bitu w totalnej ciemności. Więc nie bój się, bo jedyne co ci grozi, to kolejna dawka dźwiękowych przyjemności. Teraz Marcin Klimczak i jego AIHA w klimacie X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

bo słońce zaraz zepsuje nam cały klimat w X-Vibe. A ty pewnie wciąż nie wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, będąc w rzeczywistości aktorem w gumowej masce i kilogramach wazeliny, co miało udawać cyfrową postać przyszłości. Choć wyglądało jak płynny koszmar z taniego horroru klasy B, którego nikt nie chciał oglądać po zmroku, a jednak wszyscy gapili się w te piksele jak zaczarowani, czekając, aż system całkiem padnie w czasie audycji. To był czysty obłęd, ale przynajmniej nie musieliśmy słuchać o sztucznej inteligencji, która zabierze nam pracę, bo wtedy jedynym zagrożeniem był zacięty magnetowid. Teraz zostawiam cię z tym rytmem i Heaven Wash, Amaranth Skies oraz Rafael DeLove i ich Roses w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: myślały.
1: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
2: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Tragic to był dopiero początek, bo jak setu W nie zadziała, to już tylko płacz i zgrzytanie zębów. Serio, kto układał tę playlistę? Radio X-Vibe.

mamy wiadomość od Marka z radomskiego osiedla Akademickie dla jego sąsiada z naprzeciwka, który wreszcie po 3 latach potwierdził twierdząco, że faktycznie to on rano podkrada gazety z wycieraczki. A ten numer idealnie oddaje wagę tego ostatecznego przyznania się do winy w obliczu sąsiedzkiej sprawiedliwości. To był absolutny klasyk w radiu X-Vibe, czyli Oh Yeah od Yellow, dedykowane przez Marka dla sąsiada. Wiedz, że prawda zawsze w końcu wyjdzie na jaw.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

usłyszałeś Never Let Me Down Again od Depeche Mode w X-Vibe. A wiedziałeś, że Dave Gahan ma w dowodzie na imię David, ale rodzina od zawsze wołała na niego Dave. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Hot Chocolate. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw Falling, bo grawitacja to jednak surowa nauczycielka, a potem SOS, bo najwyraźniej ktoś nie uważał na lekcji fizyki. W sumie kto od? I tam słuchał ostrzeżeń. Radio X Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: And about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

0: Słuchaj, dostałem od Marka z Ursynowa totalnie przejmującą wiadomość. Dedykuję Don't Bother swojej dziewczynie, żeby wreszcie przestała tak obsesyjnie zagadywać do jego tostera podczas śniadania, bo sprzęt w końcu zwariuje od tego gadania. Gość ma rację, bo każda płyta ma swoje granice wytrzymałości. Więc w Radiu X Vibe leci teraz Shakira, Don't Bother, dla ukochanej od Marka. Niech te tosty wreszcie odpoczną w świętym spokoju.
1: Defies gravity. She's the greatest cook

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

To było Hey Soul Sister zespołu Train w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Pat Monahan pisał piosenkę na ukulele, bo chciał, żeby brzmiała jak utwór z lat 50? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Lone Tusker i ich Aga. Zostań w Radiu X-Vibe.

Marek z bloku na Ursynowie prosi o dedykację dla sąsiada z dołu, który od 3 tygodni namiętnie wierci w ścianach o 6 rano. Więc w Radiu X-Vibe leci Nimfomania w wykonaniu Amandy Lear, bo ten człowiek musi mieć jakiś chory afekt do dziurawienia betonu, co dla Marka jest po prostu totalnym obłędem.

Zgoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Słyszałeś właśnie Kings and Queens od Ava Max w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona tak naprawdę nazywa się Amanda Ava Kochi i ma albańskie korzenie? Lecimy dalej, bo następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz The Disco Boys oraz Manfred Mann's Earth Band. Zostań z radiem X-Vibe.

miało być meant to be, a wyszło jak zwykle, czyli it's only love. Nie wiem, kto tu kogo oszukał, ale przynajmniej nie muszę płacić alimentów. Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To była Hesslich, I Live of X Vibe. Czy wiesz, że zanim zajęła się muzyką, pracowała jako asystentka w gabinecie dentystycznym? To tylko następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Two Pilots. Zostań w radiu X Vibe.

Marek z Radomia przede mnie wiadomość, że przez ostatnie 3 lata spie swoje życie w krótce, która ma już 2000 stron i kompletnie nie się w szufladzie, więc dedykuję Story of My Life od Direction swojej, bo to jest utwór, który w pełni oddaje ciężar tego literackiego tru. Niech melodia leci te Radio X Vibe dla żony Marka od jej męża, który wciąż pisuje kolejne rozdziały.

Słuchaj, Bogdan Sko był tutaj. W końcu mam ten dyplom z głowy. Rzucam to wszystko, więc puść mi wreszcie Ain't No Sunshine od Saxena, bo muszę się wreszcie jakoś zresetować w tym radiu X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Słuchanie Mydl to jak utknięcie w korku, z którego ratujecie tylko Delajla. Przynajmniej ta druga wie, jak zrobić dramę z klasą. Radio X.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

skoro po speechless zabrakło ci słów, to może czas na let's all chant, żebyś chociaż zaczął wydawać z siebie jakieś dźwięki, bo zaczyna się robić podejrzanie cicho. To jest Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: everything.
1: To było Someday Soon od Clock Clock w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tej grupy zaczynał od grania w zespołach metalowych? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę Phantom Planet. Zostań w radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na światłach tak niezdarnie, że wciąż pamiętam ten zapach przypalonych klocków hamulcowych i fakt, że miałeś wtedy na desce rozdzielczej pluszowego chomika. Skoro nie potrafisz jeździć zgodnie z przepisami, to może przynajmniej nauczysz się stylu. Dlatego w Radiu X-Vibe zapuszczam No Type od Race Remert, bo przecież ewidentnie nie masz żadnego typu kultury osobistej. Co dla ciebie od Marka dedykuję.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

najpierw każesz mi get busy, a potem zmuszasz do szukania idealnego rytmu? To brzmi jak najgorsza randka w moim życiu. Ale dobra, niech będzie. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Mieczysław Stycowa z tej strony. Właśnie patrzę na ten nieszczęsny, złapany bukiet i czuję się jak totalny idiota. Więc daj coś na poprawę humoru. Może Living on the Ceiling od Blanche Monge w tym całym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

To był slajd od The Goo Goo Dolls w X-Vibe. Wiedziałeś, że John Resnick napisał ten kawałek zainspirowany artykułem w gazecie o nastolatce w ciąży? To już historia. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Wskakuje Daniel Caesar i Kali Uchis. Zostaniesz z radiem X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Darek z Radomia przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów, którzy codziennie o 6 rano budzą go powiadomieniem o niedoręczonej paczce. Więc w Radiu X Vibe dedykujemy im Let the Beat Control Your Body od Two Unlimited. Bo skoro tak bardzo chcą przejąć kontrolę nad jego skrzynką, to niech chociaż robią to w rytmie dobrego techno.
1: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Słyszałeś Close to You w wykonaniu Gracie Abrams w radiu X-Vibe. Wiedziałeś, że jej ojciec wyreżyserował Gwiezdne Wojny? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Haircut 100. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Skoro cheerleader okazała się totalną porażką, to teraz pora na coś z instynktem, czyli animal. Mam nadzieję, że chociaż ty zachowasz się w tej dżungli jak człowiek. Radio X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Man, what in the world is happening down here?

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

to był Antidote Travisa Scotta w X-Vibe. Wiedziałeś, że Travis jako nastolatek produkował bity w swoim pokoju przy użyciu starego laptopa, który ciągle się zawieszał? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Saszę Distla w Radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

bardzo. Warszawa mnie dziś wykończy. Mam urodziny i biegnę na spotkanie, ale muszę usłyszeć Camelong od Try i DTO, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio Expert.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

skok z wysokości to średni pomysł, ale przynajmniej po lądowaniu nauczysz się, jak zrobić dagi, żeby nie wyglądać jak połamany robot. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Po Bumpy Ride czujesz się, jakbyś zaliczył wywrotkę na rowerze, a teraz wjeżdża Spider-Man. Mam nadzieję, że chociaż masz ubezpieczenie, bo w tym radiu X-Vibe nic nie jest bezpieczne.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

to była Dua Lipa i Dance the Night w X-Vibe. Wiedziałeś, że Dua jako dziecko została wyrzucona z chóru, bo nie umiała śpiewać wysokich dźwięków? Teraz czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę rozkręci nas Sugar Ray. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Kaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole! Cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

Mamy tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek swojemu nocnemu wcieleniu. Bo skoro w powietrzu wisi coś złowieszczego, to może wreszcie wyczujesz, że zamawianie trzeciego kebaba o trzeciej nad ranem wcale nie jest ratunkiem dla duszy, tylko prostą drogą do zgagi. Więc niech Phil Collins i jego In the Air Tonight grają dla ciebie w radiu Yex Vibes, przypominając, że to ty sam sobie zgodzisz.

0: Yeah, bootylicious!
1: Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

tu Radio X Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Skoro Trap Queen już odleciała, to czas na No One Can Love You More Than Me, co brzmi jak desperackie wyznanie stalkera. Ale hej, w Radiu X-Vibe przynajmniej nikt nie składa na nas donosu.

To było The Motto, Tiesto i Ava Max. Widziałeś, że Tiesto zaczynał od pracy w sklepie z płytami, zanim został królem parkietów? Następne hity dla pokolenia X. A za chwilę B.O.B. i Bruno Mars. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

0: A, słuchaj, Sławomir z piekła tutaj. Ledwo ogarniam te 12 osób przy stole. Rzuć mi w końcu Niggas in Paris od Jay-Z, Kanye West, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.
1: We're gonna skate to one song only.
2: Yeah.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

skoro it ain't me, to pewnie nie ja rozsypałem ten piasek w twoim aucie, ale Sandstorm właśnie robi z tego pustynię. Dobra, nie patrz tak. To tylko muzyka. Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać do szefa, że kończy raport, ale autokorekta zmieniła to w wyznanie, że kończy romans, przez co przez cały dzień w biurze panowała grobowa cisza. Więc na przełamanie lodów w radiu X-Vibe leci Two Princes od Spin Doctors, bo w sumie każdy z nas czasem czuje się jak książę w niezręcznej sytuacji. Dedykuje to Marek swojemu szefowi.

to był Don't Upset the Rhythm Noises w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalistka Shingai Shoniwa jest mistrzynią szermierki? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Tom Petty w radiu

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Andrzej Piasieczny i Krzysztof Krawczyk właśnie skończyli przypominać nam, że życie warto przytulić. Choć po 2003 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych wprowadzono zakaz sprzedaży napojów gazowanych w szkołach, wiemy już doskonale, że nie wszystko, co słodkie, wychodzi nam na zdrowie. Ten nostalgiczny spokój zaraz jednak wyparuje, bo wchodzimy w zupełnie inny klimat, gdzie zamiast refleksji dostaniesz solidną dawkę nocnych przemyśleń, które w Radiu X-Vibe smakują zdecydowanie lepiej niż szkolna oranżada. Zapomnij o przytulaniu, bo teraz czas na podkręcenie temperatury, więc przygotuj się na totalną zmianę nastroju. Teraz DJ Khaled, Rihanna oraz Bryson Tiller i Wild Thoughts w Radiu X-Vibe.

Dostałam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach próśb przestała wycierać buty o jego wycieraczkę, co według niego jest jasnym sygnałem, że dziewczyna wreszcie przestała upadać na poziom parteru. Trzeba przyznać, że to bardzo głębokie podejście do grawitacji, więc już leci ten totalny klasyk o walce z przyciąganym ziemskim. A teraz w Radiu X-Vibe, Alicia Keys, Fall In, dla sąsiadki od Marka.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Ten kawałek Kendricka Lamara to dowód na to, że nawet w chaosie da się zachować jakiś sens. Choć przyznaję, że po tym wszystkim potrzebuje chwili spokoju. W 1986 roku świat oszalał na punkcie plastikowych opasek, które rzekomo pokazywały twój nastrój, co było oczywiście totalną ściemą, bo każdemu z nas po prostu robiło się niedobrze od patrzenia na te przebarwienia. Dzisiaj serwuję coś kompletnie z innej bajki, bo w X-Vibe zmieniamy klimat na bardziej romantyczny, choć równie dziwny. Teraz Robin Gibb i Juliet w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie jesteśmy nowocześni, jesteśmy prawdziwi. You know, a lot of girls be thinking my songs are about

To było Somebody w wykonaniu Natalie LaRose i Jeremiah. A wiesz, że Natalie zaczynała karierę jako tancerka w grupie hip-hopowej? Mamy następne hity dla pokolenia X, więc zaraz wjeżdża Beyoncé. Zostań w Radiu X

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Krzysztof Krawczyk i to, co dał nam świat, to zawsze solidna dawka nostalgii. Choć przyznaj, że przy tym poziomie emocji można dostać lekkiego zawrotu głowy. Skoro już jesteśmy przy dziwnych stanach, w 1986 roku pewien odważny człowiek uznał, że najlepszym sposobem na promocję płyty będzie wysłanie jej w kosmos, co brzmi jak szczyt nonsensu, ale idealnie pasuje do dzisiejszego wieczoru w Radiu X Vibe. Skoro nawet wszechświat musiał to usłyszeć, ty też nie masz wyjścia i musisz odnaleźć się w kompletnie innej rzeczywistości. Czas na szybką zmianę klimatu, bo w Radiu X Vibe nie ma czasu na nudę. Przed tobą Will.im oraz Britney Spears i ich Scream and Shout.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Tadeusz z Kalisza tutaj. Właśnie próbuję zjeść ten nieszczęsny lunch. I w sumie przydałoby się coś do jedzenia. Może Don't Leave Me This Way od Put Seed The Commune Art, Sarah Jane Morris, bo to nasza piosenka obiadowa. No i tyle w temacie Radia X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

to było coś, co sprawia, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jeszcze cokolwiek rozumiem z dzisiejszej muzyki, czy po prostu oficjalnie stałem się starym z rzędą. W 1987 roku świat zachwycał się pierwszym bezprzewodowym telefonem, który ważył tyle co cegła i kosztował majątek. A dzisiaj każdy z nas nosi w kieszeni całe życie. Od i w X-Vibe serwować sobie takie dźwięki. Skoro już przerobiliśmy ten nowoczesny zgiełk, pora na coś, co przynajmniej nie próbuje udawać, że jest czymś więcej niż czystą energią. Więc teraz Calvin Harris i Summer w X-Vibe.

albo my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

co było Starship z Nicki Minaj w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicki przed karierą muzyczną pracowała w Red Lobster i wyleciała stamtąd za bycie zbyt opryskliwą dla klientów? To są właśnie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Spandau Ballet. Zostań w radiu X-Vibe.

czerwone gitary i ten biały krzyż. To kawał historii, choć przyznaj, że po trzech dekadach brzmi to jak niezłe wyzwanie dla twoich uszu. W 1987 roku świat oszalał na punkcie Ricka Astleya, co dowodzi, że gust muzyczny bywa równie zmienny co pogoda w kwietniu. Skoro przeżyliśmy tamtą falę, to przetrwamy też każdą inną zmianę klimatu w twoich głośnikach. Odstawiamy na bok sentymenty i patos, bo czas na coś, co zmusza do ruchu nawet największych sceptyków kanapowego trybu życia. Nie ma sensu analizować głębi tekstu, kiedy nogi same rwą się do parkietu w Radiu X-Vibe. Teraz Shouse i Love Tonight w Radiu X-Vibe.

Cześć, tu Czesław z Lublina. Właśnie przeglądam stare fotki z ratownictwa i no w głowie mi siedzi to It's My Life 1997 remaster od iTokTok, więc puszczajcie to w radiu X-Vibe, póki jeszcze pamiętam jak się pływa.

to było tak święte, że aż nieprzyzwoite. Choć przyznaj, że ten bas wchodzi jak nóż w masło. A w 2002 roku świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które dzisiaj wyglądają jak eksponaty z Muzeum Techniki. Więc całkiem zabawnie pomyśleć, że wtedy każdy czuł się jak szpieg, używając tego kawałka plastiku. A teraz znowu wracamy do tego cukierkowego, euforycznego brzmienia, przy którym nawet najbardziej sztywny typ zaczyna mimowolnie tupać nogą. Więc teraz Kaskada i Every Time We Touch w X-Wafy.

słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.

to był Industry Baby, czyli Lil Nas X i Jack Harlow w X Vibe. Wiedziałeś, że Lil Nas X napisał cały swój debiutancki album w trakcie pandemii w sypialni? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Royce Murphy. Zostań z radiem X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Nawator i Lerek przypomnieli nam właśnie, że panienki bywają różne. Choć przyznam, że ten klimat kojarzy mi się głównie z parkietami, na których w 2006 roku każdy próbował wyglądać na bardziej rozgarniętego niż był w rzeczywistości. Skoro mowa o minionych dekadach, warto wiedzieć, że w 1987 roku powstała pierwsza w pełni cyfrowa stacja radiowa, co było początkiem końca naszych marzeń o ciszy w eterze. Skoro już musimy być nieustannie bombardowani dźwiękami, to niech przynajmniej poziom będzie przyzwoity. Dlatego porzucam lokalne podrywy na rzecz nieco bardziej wyrafinowanej propozycji, która w radiu X-Vibe brzmi zdecydowanie lepiej niż nocne przemyślenia. Teraz The Weeknd i Earned It w radiu X-Vibe.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek mechanikowi, bo wreszcie po 3 miesiącach odpalił mu starego Passata, co jest przecież definicją sukcesu. A teraz w Radiu X Vibe R. Kelly Ignition dla mechanika od Marka.

Purple Disco Machine i Kungs właśnie zamknęli ten rozdział. I szczerze mówiąc, jeśli po tym utworze nie masz ochoty na niekontrolowane ruchy biodrami, to pewnie nie jesteś zrobiony z betonu. W 1983 roku pewien sprytny inżynier opatentował dyskietkę, która miała zmienić świat na zawsze, a dziś mieści co najwyżej jedną twoją fotkę w średniej rozdzielczości. Technologia pędzi, ale emocje zostają dokładnie te same. A skoro mowa o dziwnych układach, to teraz New Order i Bizarre Love Triangle w X-Vibe.

To był Memory Lane od Old Dominion w X-Vive. Czy wiesz, że wokalista Matthew Ramsey, zanim zajął się muzyką, pracował jako instruktor jazdy? Następne zity dla pokolenia X, a już za chwilę sprawdzimy, co słychać u Floridy i Keszy. Zostań z radiem X-Vive.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu się spotykamy, gdy miasto udaje, że śpi, a jedyne co tętni to ten monotonny beat w twojej głowie, a moje smęcenie w eterze w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku podczas premiery filmu Poltergeist dwójka aktorów zmarła w krótkim odstępie czasu, co uruchomiło lawinę teorii o klątwie planu filmowego, bo ponoć użyto prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów. Ot i zaoszczędzić parę dolców. To jest dopiero definicja budżetowego horroru, gdzie śmierć staje się darmową promocją, a ty musisz z tym zasnąć. Życie to często kiepski żart albo pomyłka montażowa, więc nie bierz tego wszystkiego tak poważnie. Teraz Sam Smith i I'm Not The Only One w X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na lekkie uniesienie się nad ziemią z Don Diablo Air ECO w Hot Air Balloon. Dosłownie, żebyśmy w końcu wszyscy odlecieli w kosmos. Tutaj w Radiu X-Vibe. Dla Marka, od kumpla zza mikrofonu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Wiesz, co jest w tym wszystkim najzabawniejsze? Że kiedy w 1998 roku świat zachwycał się cyfrową perfekcją w filmach, pewien reżyser wpadł na pomysł, żeby w jednej ze scen swojego hitu użyć prawdziwych zwłok, bo plastikowe manekiny wyglądały zbyt sztucznie, więc w efekcie widzowie patrzyli na autentycznego nieboszczyka, nie mając o tym bladego pojęcia, co jest totalnym obłędem. Ale hej, w X-Vibe przynajmniej nikt tu nie udaje, że życie jest wieczne, a ten beat płynie leniwie przez noc, przypominając nam, że nawet najbardziej kolorowe marzenia mają w sobie nutkę grozy. Więc teraz Edyta Górniak i Kolorowy Wiatr snują swoje historie w X-Vibe.
1: Głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

Radio X-Vibe. Tu nawet Kargul i Pawlak by się zgodzili. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł, że sprzedawanie wirtualnych zwłok w sieci to świetny biznes, więc powstała strona z makabrycznymi zdjęciami, która w czasie audycji w X-Vibe przypomina, że internet nigdy nie zapomina twoich błędów. Zupełnie jak ten nightmare, który zaraz wleci w uszy, bo czas na Alfie Wilson i Tauber oraz Too Small for the World w X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

światła miasta gasną, a ty znowu utknąłeś w tej pętli w X-Vibe, gdzie cień staje się kompanem do kieliszka albo do szaleństwa. Pamiętasz, jak w 1996 roku świat zachwycił się animowanym filmem o uciekających zabawkach? Mało kto wie, że reżyserzy pierwotnie stworzyli postać Kowoja jako zrzędliwego trania, co było tak irytujące, że studio wstrzymało produkcję na kilka tygodni, bo nikt nie chciał przyjaźnić się z postacią, która ma w sobie tyle toksyczności, co nieświeży oddech w kinie. Ostatecznie przerobili go na poczciwca, żeby dzieciaki nie płakały po nocach, a świat dostał maskotkę, która zarobiła miliardy. To czysty oblęd, jak łatwo zmienić charakter pod publiczkę, w tym Nightmare. Teraz Andy Grammer i Honey, I'm Good.

whispering. Podobno w 2002 roku ekipa kręcąca Ring nieopatrznie zostawiła włączone telewizory w studio, co wywołało niezłą panikę wśród nocnej zmiany, bo nikt nie lubi, gdy z ekranu patrzy na ciebie martwa dziewczynka prosto z nightmarek. Totalny obłęd w cenie biletu do kina. A teraz Berg i Rotheflarian, niech płoną w głośnikach w i

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedy w 1996 roku ekipa odpowiedzialna za film Fargo chwaliła się znalezieniem w śniegu walizki pełnej gotówki, to w rzeczywistości był to tylko sprytny marketingowy chwyt, bo nikt nigdy takiej walizki nie zakopał. A mimo to przez lata ludzie z łopatami przeszukiwali zamarznięte pola Minnesoty, jakby liczyli na cudowny awans społeczny w X-Vibe. Ten zbiorowy obłęd to czysty dowód na to, że ludzkość zrobi wszystko dla szybkiego zysku, nawet jeśli trop prowadzi donikąd. Teraz Republika i ich wiecznie aktualna mamona w

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na lekkie uniesienie się nad ziemią z Don Diablo Air ECO w Hot Air Balloon. Dosłownie, żebyśmy w końcu wszyscy odleceli w kosmos. Tutaj w Radiu X-Vibe. Dla Marka od kumpla zza mikrofonu.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.